0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim.
3: Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe, w toku którego opowiemy o obecnej sytuacji rolników, którzy wciąż muszą mierzyć się z niepogodą. Przedstawimy najbliższe imprezy kulturalne, które przygotowuje jesienią Instytut Polski w Wilnie, a zaczynamy nasz program od aktualności ze świata. Komisja Wyborcza Kraju Związkowego Saksonia-Anhalt poinformowała, że ważne wybory samorządowe zdecydowanie wygrała skrajnie prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec. Uzyskała ona ponad dwukrotnie więcej głosów niż chadecy, którzy zajęli drugie miejsce, jednak nie udało się jej zdobyć większości w parlamencie krajowym. Zwycięstwo to określane jest jako historyczny sukces skrajnej prawicy w niemieckiej polityce od zakończenia II wojny światowej. Główny kandydat Alternatywy dla Niemiec w kraju związkowym Saksonia-Anhalt Ulrich Siegmund mówi, że partia będzie dążyć do umocnienia swojej pozycji w całych Niemczech. Według publikacji Kyiv Independent prezydent USA Donald Trump zamierza jeszcze dziś porozmawiać telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, a następnie także z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zeleńskim. Rozmowa ma się odbyć po negocjacjach wysłanników amerykańskiego prezydenta w Moskwie i Kijowie. Wysłannik Stanów Zjednoczonych Steve Witkow po swoich wizytach powiedział, że zarówno Rosja, jak i Ukraina będą musiały pójść na kompromisy.

0: Tymczasem analitycy Amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną twierdzą, że nawet po wizycie amerykańskich negocjatorów Putin nie wykazuje gotowości do pójścia na istotne kompromisy. Ma on nadal liczyć na osiągnięcie maksymalnych celów środkami militarnymi. Z kolei przywódca Ukrainy mówi, że jego zdaniem wojna będzie trwała również zimą. Według Wołodymyra Zeleńskiego na tym etapie bardzo ważne jest zwiększanie odporności Ukrainy w obliczu nadchodzącej zimy oraz zapewnienie bezpieczeństwa kraju także po zakończeniu wojny. Departament Bezpieczeństwa Państwowego poinformował, że 22 Białorusinów, którzy pracowali na Litwie w firmie technologicznej, uznano za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. WSD przekazał Departamentowi Migracji wnioski dotyczące działalności 22 obywateli Białorusi na Litwie. Osoby pracujące w firmie technologicznej uznano za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Litwy. Ich zezwolenia na pobyt czasowy na Litwie zostały anulowane, poinformował w poniedziałek WSD w serwisie społecznościowym Facebook. Podano, że osoby stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego zostały wydalone z Litwy z zakazem powrotu. Wszystkim 22 osobom nałożono zakaz wjazdu do strefy Schengen na okres 5 lat. Wydaleni z Litwy obywatele pracowali w firmie, która zaangażowała się w projekt Agencji Unii Europejskiej do spraw programu kosmicznego i w wyniku oszustwa uzyskała prawie 500 000 euro. Dziś z oficjalną dwudniową wizytą przybywa na Litwę wysoka przedstawicielka do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Kaja Kallas. Zastępczyni kierownika przedstawicielstwa Komisji Europejskiej na Litwie Egle Strungite poinformowała, że podczas wizyty omówione zostaną przygotowania Wilna do przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, wsparcie dla Ukrainy, sankcje wobec Rosji oraz kwestie obronności. Litwa będzie sprawować przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w pierwszej połowie roku. Wśród priorytetów swojej prezydencji litewskie władze wymieniają kwestie migracji, rozszerzenia Unii, zwiększenia konkurencyjności wspólnoty oraz obronności. Niskie ceny skupu, wysokie koszty i kapryśna pogoda. Dla wielu gospodarstw ten sezon okazał się wyjątkowo trudny. Anna Grygoć sprawdziła, jak wygląda dziś sytuacja rolników i dlaczego część z nich obawia się, że tego roku finansowo nie udźwignie.
1: Według oceny Litewskiego Centrum Nauk Rolniczych i Leśnych z 20 sierpnia wydajność wielu upraw powinna w tym roku pozostać zbliżona do średniej wieloletniej, a w niektórych przypadkach nawet ją przekroczyć. Naukowcy zwracają jednak uwagę, że deszczowa i pochmurna pogoda już odbiła się na jakości ziarna i nasion. Jeszcze w lipcu centrum ostrzegało, że przedłużające się opady mogą utrudnić żniwa, zwiększyć ryzyko wylegania zbóż i strat w plonach. W sierpniu z powodu niesprzyjających warunków pogodowych Ministerstwo Rolnictwa musiało nawet wydłużyć część terminów prac polowych. Niskie ceny zbóż bolą tym bardziej, że koszty produkcji wcale nie maleją. O sytuacji na roli rozmawiam z Kasią Jankun, która prowadzi gospodarstwo w rejonie szerwińskim. Uprawia około 200 hektarów ziemi, ma ponad 72 krowy mleczne i około 100 cieląt, a dodatkowo zajmuje się produkcją serów. W swoim gospodarstwie zatrudnia 8 osób. W tym roku kłopoty ekonomiczne w części gospodarstw dodatkowo pogłębiła pogoda.
2: Jak pani ten sezon rolniczy podsumowuje?
3: Zrujete to, так не люди відомить. Треба щось їм добряку мовити, але мені виходить добряку. Ну, це ви хочете у погоді слышать, це ви хочете у ценах збожа.
2: Що добіє дійсішого рульника?
3: Так, ну, в даний момент я, наприклад, не був образом, чи мені вистачає, як я це все там збожа, чи мені вистачає, уплатить за тен навоз, то вони на льос насипали. І агон каже, мені треба вистачити фінянці, бо, ну, направда, дуже є ще і та якось збожа цим року, як ніці, як ні добра. Хоча ж все дано там у цих коробів, так що таке з забіги зроблено, що тільки треба було, але якось збожа є дуже недобре, і це нас автоматично падає ще вінці у степу.
2: Я пані мові, що от на навози видали, яка то сума?
3: Ну, наприклад, навозів вложено на, як на наше, там 200 тисяч гектарів, то вложено на 70 000 євро навозу. І я мушу то до 10

0: miejscu, on to, no tak dana dla mnie, znaczy termin na opłatę. Ну і я сподівалася, Боже, то буде. Ну, зиску в тим року не буде жодного, бо просто, ну, техніка, амортизація техніки, твоя праця, і, а плюс є все паліво. Так, ми зможили, Боже, зібрати, завдячаємо, там же мамі добрий шанс технічний, то ми зможили вкори зібрати на зерно. Але як та бужа була, хоч у нас нема таких старих джев довкола, ні таке вушивання, нове дахи, нема старих джев довкола, то так ні такого страшного не зробила, бо мимо вже сильніше то було генератором дятла прикупове. Так як пусти, ну пішло ще сатеори то пішло за перші дні. На паліво. Наприклад, як сінцятка не знімала, вона у ній крови там покурували, бо вона не могла побоїти. А у нас є такий купівний генератор, 40 кВт, він дуже дорогий. Але він як нема ланчик святло, то вона автоматично ланчиться, тільки вже там потребує солярка, та дуже.
1: І до чого він уживається в вашому господарстві?
0: Доїть крови, пастеризовувати, жарити м'єко, запоробити, людовки, багато дуже людовку працює. І телефони, і телевізори,
1: ну, так.
0: Працювала, то сусідів через до нас телефони за людовлюють.
1: Іля у вас глув, Іля матя кровок?
0: У нас ні, 70 сатона, там 72 дойних кровок і 100 там тих цілюшків, залишиток і дочків. Це 70 разом. Клієнтів тих є, і одяг тесери, і так вживаємо. Ніх не міняється, єдно то само, кожен день, тільки вже міняється це. Надія, все це зародиться, виходить за так, ну, до диву їдеться фінансово. І за здоров'ям теж, і що. І молодії, і мастерзеєм, це так само і господарка. Візнать глупі, надіюся, що кидись розбогатіє, але так, в цій господарці так, тільки надії і звинися. Ну, відомо, що не рухся, бо може і син, то не так, я не дам, як вони то всього. Ну, просто, я знаю, ну, чоловік мало зобов'язання, не може з цього поспити ніхто, бо як ж на праці, має чоловік діти, як йому сучні плати, чи не вдається, то він може змінити так праця. А то він не може змінити, він мусить все поєдно, наприклад, дійсно. Зараз ми видаємо ці пеньонзи, то за Божого отримання за те злуги у самих. І знову нам вшитися на весна, хочеш іти допомоги, бенду нам, де ви не викажете, що поєдно ми бенді мусили знову там кредит брати це на возу, ну бо як?
1: Так і замкнєнте коло.
0: Так, бенді надія, може на другий рік бенді ліпше погода, може в якісь стосунки між панствами і там якісь ліпше ціни бенду. Ну так і вісно, надія.
1: А що було найтрудніше, от як пані оценя цей сезон?
0: Ну більш найгірше то, що це ціни, просто тих цінок. Просто, ну, кошмар, бо все так дружені, і кожен місяць не дуже ти там працівник у боці, працівник у в'їзді, кожен місяць живеш, зебе ти, бо як він награболить цих пеньонжків, і щоб заплатити це всі ці податки і зарплати людям. І та біржа, така ціна, то вчора і було ліпше, і гірше, і завжди попадніш на так. Больша ціна, ну так, ну трудно, тут треба бути багато, є така фуфуна і є ще багато тим діти, але якщо воду любитися працювати, то учовувати там. Ну є як є, але ну, на тихіший день жива, здорова і деньги Богу.
2: Розмовляла з Касією Янкун з району Шервінського. Припоминаємо, що 26 серпня в зв'язку з скутками бужі з 22 серпня жонт оголосив на терені цілого краю ситуацію кризисову на щеблю панствовим. Децизія узгляндняла також страти в рольництві і мала уєднолічити засади помоці для пошкодованих господарств в цілій Літві. Міністерство рольництва апелює до рольників, би якнайшвидше документували понесені страти і зглашали її до відділів рольництва в самоврядах. Самоврядні зач мають приказати інформацію о шкодах міністерству до 11 вересня. Дані те мають бути підставою до подіймування дальших децизій в справі вспірця для пошкодованих господарств. Частину Латвінь вже обов'язує. Народова агенція платнича припомина, що рольниці, які з поводу улев, буш люб інших околічностей сили вище не сон в стані вив'язати з зобов'язань, зв'язаних з помосом, можуть зголосити таку ситуацію і по удокументуванню страту нікнуть зміщення вспарця. В тим року, за взгляду на некорисні варунки погодове, видлужено рівніж честь термінових прац рольничих. А цей репортаж о ситуації рольників на Літві знайдемо панство на нашому порталі lrt.lt.
3: Два тигодні по тим, як край спустошила потенжна бужа, спілка ЕСО розпочина виплати відшкодувань. Представителька ЕСО Раса Йоткені поінформувала, що ведлук даних з дійшішого поранка пронду надаль нема в 1200 об'єктах. Як повідяла Йоткені, до тої пори ЕСО отримало около 4000 внісків від мешканців о рекомпенсатим за понесені страти. Przewodniczący Sejmu Józef Olekas oraz członkowie Prezydium Sejmu spotkają się z prezydentem Gitanasem Nausedą, aby omówić pracę Sejmu podczas jesiennej sesji. Józef Olekas mówi, że jednym z najważniejszych zadań nadchodzącej sesji będzie budżet państwa na przyszły rok. Jego zdaniem, ze względu na różne opinie i propozycje polityków, jesienna sesja będzie intensywna. Sesja jesienna rozpocznie się we czwartek. Spotkania w Prezydium Sejmu z prezydentem organizowane są dwa razy w roku, przed rozpoczęciem sesji wiosennej i jesiennej. W Wilnie w najbliższym czasie rozpocznie się renowacja jednego z najważniejszych symboli miasta, pomnika Trzech Krzyży, poinformował samorząd. W ramach prac powierzchnia pomnika zostanie oczyszczona, odnowiona i pomalowana. Renowacja ma potrwać około miesiąca, choć dokładny termin zakończenia prac będzie zależał od pogody i ich przebiegu. W czasie remontu teren nie zostanie zamknięty, dlatego odwiedzający nadal będą mogli korzystać z pobliskiego punktu widokowego. Nie będzie natomiast możliwości podejścia bezpośrednio pod pomnik. Strefa prac zostanie ogrodzona ze względów bezpieczeństwa. W ostatnich latach przy pomniku prowadzono jedynie drobne prace konserwacyjne. Jego powierzchnia nie była jednak kompleksowo odnawiana. Instytuty polskie za granicą pełnią ważną rolę w promowaniu Polski, jej kultury, historii i współczesnego dorobku na arenie międzynarodowej. 30-lecie Instytutu Polskiego w Wilnie to ważny jubileusz, będący okazją do podsumowania wieloletniej działalności na rzecz kultury i dialogu polsko-litewskiego. Przez 30 lat Instytut organizował tysiące wydarzeń, koncertów, wystaw, spektakli, projekcji filmowych, spotkań literackich, debat i projektów edukacyjnych. Stał się ważnym miejscem spotkania polskich i litewskich twórców, intelektualistów oraz publiczności, wspierając wzajemnie poznanie i współpracę. Szczególne znaczenie ma jego rola w budowaniu mostów między Polską a Litwą oraz ukazywaniu wspólnego dziedzictwa obu narodów. Jubileusz 30-lecia jest nie tylko spojrzeniem w przeszłość, ale także okazją do wyznaczania nowych kierunków działalności i dalszego rozwijania polsko-litewskiego dialogu. O nowych projektach i najbliższej działalności rozmawiam z Piotrem Drobniakiem, dyrektorem Instytutu Polskiego w Wilnie.
4: Letni sezon Instytut Polski ma poza sobą. Było dużo imprez, dużo festiwali, w których właśnie byliście współorganizatorami. No a teraz zaczyna się taki już chyba bardziej poważny sezon pracy, działalności Instytutu.
5: Tak, jak zwykle we wrześniu, bo wrzesień to jest czas, kiedy wszyscy wracają po wakacjach i ośrodki kultury zaczynają pracować pełną parą. Pani redaktor wspomniała o festiwalach letnich, ale są festiwale jesienne. No a wśród nich szczególnie wyróżniłbym ten nasz, do którego się przygotowujemy i to już niedługo, bo mamy początek września, a już 14 października otwieramy nasz Festiwal Filmu Polskiego, który potrwa 2 tygodnie, także to już naprawdę niedługo, program jest zamknięty, w tej chwili pracujemy nad katalogiem. I niedługo już będziemy szerzej informować o szczegółach.
4: Bo to jest impreza, to jest tydzień filmu polskiego, na który czekają nie tylko Polacy, czekają Litwini, lubią polskie kino, znają już polskie kino i dzięki temu festiwalowi Właśnie, no, uzupełniają może swoje braki, bo też są filmy pokazywane, nie tylko te najnowsze.
5: Tak. Przykładem może być chociażby Kronika wypadków miłosnych Konwickiego. Dużo w tym roku mówiło się o tym pisarzu, przecież pochodzącym stąd, z kolonii wileńskiej. I niedawno sam dowiedziałem się, czytając jakiś artykuł, że podobno większość ludzi nie wie, że Kronika wypadków miłosnych, film Andrzeja Wajdy, zresztą notabene jeden z mniej znanych filmów Wajdy, jest na podstawie prozy Konwickiego. Także przypominając ten akurat film, bo on znajdzie się też w programie festiwalu, przypominamy jednocześnie postać Tadeusza Konwickiego związanego z tą ziemią. Pani redaktor użyła tutaj takiego sformułowania tydzień filmu polskiego, ja bym powiedział dwa tygodnie,
4: już to dwa.
5: Aż dwa tygodnie, tak, bo ten festiwal, który przecież ma już pewną markę, bo będziemy mieli jego 20. edycję. On rzeczywiście przez pewien czas nazywał się Tydzień Filmu Polskiego, natomiast my wracamy, co chciałem podkreślić, do takiej pełnej formuły, do dużego festiwalu, a o jego rozmachu świadczy to, że w sumie filmów będzie aż 50, jeżeli zliczymy filmy fabularne i dokumentalne. Można więc powiedzieć, tak zresztą powiedziałem już w niedawnym wywiadzie, że jeszcze nigdy nie było festiwalu o takim rozmachu. Także edycja jubileuszowa, edycja specjalna, ale to znaczy również bogata w propozycje.
4: Czyli wracamy do nazwy Festiwal
5: tak,
4: Filmu Polskiego.
5: Wracamy do nazwy Festiwal Filmu Polskiego i wracamy do takiej tradycji, że odbywa się on nie tylko w Wilnie, ale również w innych miejscowościach, w sumie w 8 miejscowościach na terenie całej Litwy. I co ważne, kiedy podjęta została ta decyzja o wznowieniu festiwalu, kiedy zaczęliśmy go przygotowywać, wszystkie te ośrodki, które wytypowaliśmy poza Wilnem, one bardzo chętnie zgodziły się, bardzo były zainteresowane tym, żeby film polski powrócił do kin, również w mniejszych miejscowościach. Z tych mniejszych miast szczególnie interesujące są Morzejki dla nas, bo jest to siedziba Orlen Lietuva. A chciałem podkreślić, że właśnie litewski Orlen jest głównym sponsorem tego wydarzenia. Bez Orlenu, bez pomocy Orlenu miałaby ona mniejszy zasięg i w związku z tym również duża część tych festiwalowych projekcji będzie miała miejsce właśnie w Morzejkach. Co ciekawe też nie tylko Instytut obchodzi w tym roku swój jubileusz, ale także to jest rok 20-lecia Orlenu na Litwie. Także to, że tam również będą odbywały się projekcje festiwalowe, ale także inne imprezy kulturalne związane z jubileuszem Orlenu, no to świadczy o tym, że Orlen, ta największa litewska firma i jednocześnie największa polska firma na Litwie, dba o kulturę.
4: Największy podatnik.
5: I największy podatnik, oczywiście.
4: Czy przyjadą jacyś goście w związku z takim jubileuszem?
5: Tak, przyjadą goście i będą to zarówno goście oficjalni, te jeszcze może nie potwierdzę, ale będzie to przedstawiciel kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który weźmie udział w uroczystym otwarciu festiwalu 14 października w Wilnie. Natomiast ze środowiska filmowego mamy potwierdzony udział Wojciecha Smarzowskiego, wielkiego polskiego reżysera. Jego najnowszy film Dom Dobry będzie pokazywany na festiwalu. Oprócz tego jeszcze kilka osób może mniej znanych, jeszcze nie o tak wielkiej renomie, ale bardzo obiecujących twórców.
4: Czyli filmy polskie, które zdobywały już jakieś nagrody na festiwalu w Gdyni, tradycyjnie właśnie przyjeżdżają później tutaj do Wilna.
5: Tak, tak, to są właśnie takie filmy, ale nie tylko one. Będą to również filmy starsze, dlatego że elementem festiwalu będzie retrospektywa filmów Andrzeja Wajdy, związana również z tym, że mamy rok Andrzeja Wajdy, stulecie jego urodzin, więc przypominamy tego wybitnego twórcę o światowym znaczeniu. Ale będą też filmy dokumentalne i będą też na przykład dwa najnowsze i takie no, już głośne w świecie filmy Jana Komasy, polskiego reżysera, który robi w tej chwili karierę międzynarodową.
4: No oprócz tej takiej chyba najważniejszej imprezy filmowej, to też są przecież wystawy, spotkania, prezentacje polskiej kultury, nie tylko w Wilnie, ale tak jak pan powiedział, na całej Litwie.
5: Oczywiście. Wielokrotnie mówię w swoich wypowiedziach o znakomitej współpracy z Pałacem Wielkich Książąt i

0: chciałem przypomnieć, że już za kilka dni, bo 8 września otworzy się tam kolejna duża wystawa z wątkiem polskim. Będą to Skarby Malborka. Spodziewamy się udziału wiceminister kultury, nawet polskiej pani wiceminister kultury w tym wernisażu i będziemy mieli taką dosyć wyjątkową sytuację, że do grudnia będzie można oglądać w Pałacu Władców 3 wystawy związane z Polską, czyli wystawa o stosunkach z Imperium Osmańskim, której głównym elementem jest namiot turecki z Wawelu, wspomnianą przed chwilą wystawę skarbów Malborka i wystawę dyptyku przedstawiającego dwie żony Zygmunta Augusta. To nie wiem, czy kiedyś był taki moment, żeby aż trzy wystawy w jednym momencie były pokazywane. Oprócz tego oczywiście odbywają się inne wystawy artystyczne, będą koncerty. W tej chwili przygotowujemy program na czwarty, ostatni kwartał roku, czyli na miesiące październik, listopad, grudzień, gdzie na pewno znajdzie się też jakaś propozycja przedświąteczna, również propozycja taka związana z zakończeniem czy podsumowaniem naszego jubileuszu 30-lecia. Znajdą się, tak jak pani redaktor wspomniała, projekty realizowane poza Wilnem. Tutaj może podam przykład Kłajpedy w pięknym obiekcie, jakim jest Teatr Muzyczny w tymże mieście. W październiku będziemy mieli premierę opery Juliusza Händla Juliusz Cezar, w której weźmie też udział grupa polskich artystów. Także to z tego gatunku kultury wysokiej. Czeka nas także festiwal, tradycyjny festiwal churalny Świętego Jakuba w Wilnie, gdzie będziemy mieli znakomity chór z Bydgoszczy i szereg innych wydarzeń, które w tej chwili są na etapie przygotowywania, potwierdzania. Ja myślę też o jednym wydarzeniu, które miałoby miejsce w Kościele Świętego Ducha. Niestety jedna rzecz w tym roku się nie uda, a to jest rzecz, na której szczególnie mi zależało, bo planując tegoroczny jubileusz, myślałem, że uda się go zwieńczyć takim wspaniałym koncertem organowym w Kościele Świętego Ducha. A to dlatego, że wszystko wskazywało na to, że do końca roku zakończy się strojenie organów Kaspariniego, słynnych organów Kaspariniego, wspaniałego barokowego instrumentu. I natomiast zakończyła się tylko jego rekonstrukcja, natomiast strojenie jeszcze trwa i potrwa jeszcze co najmniej kilka miesięcy. Dlatego niestety taki koncert niemożliwy jest jeszcze w tym roku, mam nadzieję, że w przyszłym. Natomiast ponieważ mnie szczególnie interesuje kwestia dziedzictwa kulturowego, dbania o to dziedzictwo, renowacji obiektów zabytkowych i jak również muzyki dawnej, to chciałbym zorganizować jakiś wspaniały koncert w Kościele Franciszkanów po to, żeby wykorzystać brzmienie również bardzo dobrego instrumentu organowego, który tam się znajduje, organy zrekonstruowane przez profesora Szabejkę z Gdańska, organy klasy koncertowej, które w mojej opinii trochę zbyt rzadko grają, mimo że franciszkanie organizują co roku w maju festiwal organowy. Ale też chciałbym poprzez organizację jakiegoś wydarzenia kulturalnego, muzycznego w tym miejscu, czyli w Kościele Franciszkanów, podkreślić wielką rolę, jaką polscy franciszkanie na czele z ojcem Markiem Detlaffem odegrali w uratowaniu tego zabytku. Bo jest to wielka praca, jest to praca również, w której Polska bardzo pomagała poprzez na przykład Ministerstwo Kultury. Dokonano tam naprawdę wielkich dzieł, zrekonstruowana jest praktycznie cała polichromia, w tym wielkiej klasy freski na sklepieniu. I warto o tym cały czas przypominać, bo jest to coś, co w Wilnie jest niesłychanie interesujące i dla nas ważne. Właśnie to dziedzictwo kultury polskiej, które tutaj jest.
1: No właśnie, ten kościół był bardzo zniszczony, jeden z najstarszych kościołów Wilna. Ci, którzy pamiętają, kiedy weszliśmy do tego kościoła, jak to wyglądało, no zrujnowany faktycznie wewnątrz był ten kościół.
0: Tak.
1: A teraz
0: jest piękny. Również wielka praca została wykonana w klasztorze. To jest obiekt ogromny, ogromnej kubaturze i te prace jeszcze potrwają, natomiast bardzo wiele już tam zrobiono. A skoro jesteśmy o zabytkach, to powiem jeszcze o jednym wydarzeniu, które nas czeka tej jesieni. Do Wilna zawita pani profesor Anna Sylwia Czyż, autorka wielkiej, monumentalnej pracy Pałacy Wilna, która została wydana jakiś czas temu w języku polskim. Natomiast szczęśliwie udało się przetłumaczyć ją na język litewski i wydać tę wersję litewską. Także premiera tej publikacji, promocja tej publikacji będzie miała miejsce już niedługo i będziemy samą panią profesor oczywiście gościć na tym wydarzeniu. Powiem też, że pani profesor przygotowuje taką też dużą pracę na temat Kościoła Świętego Ducha wspomnianego przeze mnie, który również czeka na renowację, restaurację, aczkolwiek on nie jest w tak tragicznym stanie jak przyległy klasztor, dawny klasztor dominikański. I muszę powiedzieć, ponieważ prawie codziennie przechodzę koło niego, że to jest takie miejsce, które no bardzo prosi się o to, aby coś z nim zrobić, bo wygląda tragicznie, a jest to obiekt również bardzo ważny, znajdujący się w takim bardzo reprezentacyjnym miejscu i mam nadzieję, że doczekam czasów, kiedy obejrzę ten obiekt odnowiony tak jak inne. No tutaj taką jaskółką mogą być prace, które już się zaczęły przy kościele wizytek, tak? Gdzie ma być przeniesione sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Jest to już właśnie obiekt otoczony rusztowaniami i kolejny piękny kościół, aczkolwiek będący w strasznym stanie, być może już niedługo w przewidywalnym czasie odzyska blask. Tak jak na przykład blask odzyskała fasada kościoła misjonarzy, która ilekroć przechodzę, nie mogę się nadziwić, jakie to jest piękno. Tutaj są zabytki wielkiej klasy.
1: Co do jeszcze pani Sylwii Czyż, przecież jej zasługi tutaj w ogóle dla Wilna są ogromne. Oprócz tego, że zbadała podziemia Kościoła Świętego Ducha, pracowała w Kościele Świętych Piotra i Pawła. Ostatnio z całą grupą naukowców pracują przy obrazie Jezu, ufam Tobie, przy obrazie Jezusa Miłosiernego. I tak. Chyba szybko może też już ujrzymy jakąś monografię.
0: Tak, oczywiście tutaj pani profesor jest częstym gościem i na każde takie spotkanie z nią się cieszymy. I podkreślę jeszcze rolę Instytutu Polonika, bo akurat promocja książki Pałac Wilna jest organizowana między innymi przez Instytut Polonika. Jest to instytucja stale tu obecna w zasadzie, tak? Bardzo, bardzo dbająca o zabytki i w Wilnie, i na Wileńszczyźnie.
1: O najbliższych projektach i działalności opowiadał Piotr Drobniak, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie. I tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę oraz zapraszam na imprezy przygotowywane przez Instytut Polski w Wilnie. Renata Dunajewska, do usłyszenia.